Ando chako kaje Stevie. Aurona izwa uchinzwa. Pakataura apo kapo. Iwe kai. Zizi, basgora sei. Ai wakani, zvipamba sei. Kurukita sei koko. Sisi pori. Muri kuzvigona sei. Sisi magi. Muri kupenga zvidzokere. Vatai bakadaro.